Najnowa depesza na Wizard, We Might As Well Be Strangers, wlezę w klasację Vitangra Top 40 w izminalii czwartek. A sega, słuchajcie jedno fantastyczno, czysto nowo izdarie na mega czasu z Londynu na bezprecedentnie Andrzej Władów. No do tugawa samo jedna, jedinstwana, mnogo interesna pesa.